podczas spektaklu, sobie przed spektaklem możesz iść i się wyciszyć, a później przychodzisz taki wyczekiwany na spektakl.